0: Halo, zdrowe, no.
1: Kłócimy, Rosso.
2: Najpierw wyklejmy.
1: Rosso,
3: tam, gdzie się wyklejmy.
1: Najpierw muszę, że cię na koniec.